Tak to płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płynie, płyn

duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę,